Asik jera sen khana laika manik de porma bair chap jak pelaino khana to tok re chap mong au sini kok tu ni japa pandano tabo phyoge ri chiwana narok tu mung no narok ni shung hara mo chung mani kok eba shahor na mo chung mani kok rok tong itong khaba narok sung no shahor i mano ngkai narok sung no shahor na ba ke kring de 0381232625 okok duk number ni bisingte hai ken rok ni kok duk na singte sung tai tang sa re chap mong manik de porma ni kholang ga khana i nailen